0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Deset koktejlov vrsti.
3: Antena, mapa deset hitov vrsti.

0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, kaj pa 7, to je pa res, ja.